miasta długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas.

Janek Wiśniewski. Padł. Na drzwiach ponieśli go świętojańską, naprzeciw glinom, naprzeciw

0: Planet spielen dazu und dann werden wir uns dem anderen Geschehen, was uns aus dem Monat 80 in der linken Presse ins Auge gesprungen ist, widmen.
1: Gdy tak siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera, gniją w cenach koledzy. Wolno się kręci powielacz. Drukujemy ulotki o tym, że jeszcze żyjemy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Pijemy jego zdrowie.